musical strachot na label Pale Music International, którego Steve Morell znany człowiek. Dwa Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals ze Steve Morell. Dwa parciety czuchmy na tiach. To jest technik na tiach brałowe. Why Did You Do It, to była posledno tu. Selekcję to na siłę zapoczyła i sygastę Małku.